Pet menšeno do napošestriche a zmičeno nastiš sobu von do sveta. Tak šako je to Michal Cuštiš, runje spivao jeho titulu. My sa vi zastane veselime přes vaše doa nove postruje. Dokal das često lica podali, abo dokal so hišče podače prozdnina, a lečo šako hišče nisu nimo. Postruče nam rade ze svojoho doala fota v obrazu videa, kaj štiš přeco sonotisch prostsche dwie Linse. Najlepiej czynicie to przez naszą chatową funkcję w app MDR Serbia. Tam możecie też foto a video przypowiesnić. A wiatrze ptake postrowy z mi, że dostali od moria, z horu, kiba też z miasta. Taka jedna przyposłuchaka nam sama pisała, zaczyna taką prawą turu. Z Dortmunda startuje, potem przez Mnichu, a dalej do Wina. Se szelakore wiece wodkrycz. Až dost, že si vy odkryli, v naši app MDR Serbia můžete napísat, a když my rozvoj sunice se vy zastajně přes digitálnu dolu kartu věselíme.

0: svoje živenie.
1: No a do wieruka spójas mam te jeszcze nasze hudźby do serbskich titulów, kotryż nas nitko hać do sedmich przewodzieja. Miestru im tute tytule słyszymy. Skoku precz, tak rzeka tytuł Jorga Weißelberga. Niebieski rot twari se Marie-Therese Rublec zromatnie ze skupiną Wusmusz. Atisch Lenu Hauptmannoitz ze Jettese, jenzra neischte Swishime. Schittke tute Titule, potaikim hatsch, dosset mich, nanas, tschakaya.

Zatrzać mężczyzno, szakos mnie Bettina za nas policjo, a wosrzeć mnie niekak smyszako wonie naszych policajskich reportach rozprawili w tym, co jest ozorje co dom sypnył, co szakos su przy tym żywienie przysadzili. W tym smy tedy też nadrobnie rozprawili, a podladnaj tutym pacze mataj sa nitko też zajecz, to zdzieliście zorejskie statne rycznictwo a zorejska policajska dyrekcja. W obskorzenie maj szakos so pacze sypnienego domu w umiatuje, zostaj eksploziu zawinuowej, a to z tym zostaj tamniejsze pince, metalowe dżile a ruły kradnili. Muzi szako siedzitaj hiżo drugich jednaniu dla wyjadpie, dla toho sa netko tiež netreba za nimi pytać. Nakwine posudki te wopkrucie miestem tiež eksploziu pfuna, jako przyczynu sypnienia tvarenia, przepytowania tepak przyjuszym hiżcze dale traja. Ja, psychiatryczne posudki, te maja netko winakmanosć w obwinowanych jeszcze wyjasnić. Gdy budu tutaj przepytowania zakończone, to je tu chwilu jeszcze w otorene. Może pak siedzi tutaj, jakaś prajny

Und Lea hat Schmissatz hier, nasch niedische Kollege Benno Bilklitza po Vietnami jestju. Niedzielu jeszcze nam programie w obszynem wiżo w tym rozprawiał, a lada jo na to zaputnikuje dżęcam nozy z was do krupki, potem jest to nie tylko też

Pikachu. Krotko da zibedel, ginasse de mir, also nie besauers, schitko beu nie znate rei, bolat nun jetko sauers, do protitschki. Putniske gemsche, we krupze zu dżensa. Dżessa tschich, da macie nitko iszcze dost kwile, zitam dojecz drohi, su swobodne. W Niebelczycach możecie się dżęca informować o wutwarie spiesznego interneta, a to wiecie o 60 w tamniejszej gminskiej żurli. W czarnym gumcu w krabatowym mynie je dżęca zase kinowieczor pod hłym niebiom. Wieczor 90 pokaza się film Ein fast perfekter Antrag. Jutze potem widzicie do runia 90 film In the Grey. Film szako zapocznie się stajny wieczor 90, już do toho napowosy mich pak so tam durje. Krabatoa myna wotyrja w czornym gumcu, już wot napowosy mich macie tam po takim przystup. W Muzeju Zapadnie w Łużycy zmienia zase wosybity prostnicki poskitk za dzieci. Tam strzemienujcy jutce proszeni do brązowej dziewanie. Cieczo tam formus hotowicz, a ju potem z metalom wukidacz. Tak może z dzieci potem perszczyn, rynku, albo też kwoks hotowicz. Jutce potekim wod dwiemaj do napuszczyrioch. Towarstwo Nadzia prosi piatk na kolesowansku turu, a to pod hasłem Serbskie impresje. Cieczo z wami zromadnie 12 kilometrów przez Malnoszycy, Brezynku, Klukszt, a też Stróżu kolesować. Start je po południu 4 przy cyrkwi Malnoszycach. Przyzewicz możecie się za turu pola tamniejszego rycznego motywatora, pola Luciana Kalfersta.

Schipat, tu bolo na serbskim rozvosu veza ničo ne postaji. Vo hučbje rozsuđem jednu cu učpna redakcija, a tute titule suđenca za nas spšiotovali. Do vody podamy so z Julianu Barugoc. Dziś Andreas Wiking nas dżęca do nowego dnia przełodza. A chwilę po czym zdaczu nie ma Maria Matcyna. Ona pak przyjrzym tu pola nas zaspiła. Wszystkie tutaj tytule słyszycie po takim, hać do dziewięćdziesiątych.

0: Polícia z G.
1: Bonjour, Lorano. Kutko, dojdzie wieczych jest so na auto drozy styri, deszcza dla niezbożo stało, jako chcyszy 42-letny mórz na wysokości Ottendorfa o kryle, wodliwie je na prawo jezdnu zmienić sylnego deszcza dla zubi bożym zdaczu przez aquaplaning. Kontrolu nad autom a zrazy do nabocznie planki, to runia prasne do Peugeota, za nim jeducie 37-letnie. Nazbożo niebo nicht uzranjeny, szkoda na wiecach, nie jak 6,30 €. Na wonkoni Lauski Budyšinje je so punželu krutko do připodnja nezbožo s viacorými autami stalo, postalitny šofér blížiše so ze smira dživového záriada Ampli, kdež prasny do při Ampli čakaco opla 27-letnje, kýž suny so potom ište do Citrona 60-letnje. Šoférka přinže zranjena do korunje, věcna škoda karambolaže 40 €. A ve Vojerecach na Budyskej aleji je so času od nedźele popodnja do pondźele e-koleso zubiło, paduši zadobychu so do pince a pokradnychu e-koleso hodnoće 4400 €.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižet Sebastro.
1: Zářského programa.
2: V vesibném myšaku spřáša rýdný obrodu žinca svěšeša ljubi Žiží.
3: Myšak v Chašebuzu. V Chašebuzu ljubi Žiží. V Chašebuzu mají nejrýdnější myšky a myšaky. Wierzem je. Jo, na przodu tak. Dokulasz mają tam szykne myszaki brodu z buksą. A myszak Adalbert jo niega miał najwietszy a najredniejszy buks. Nięto paksu jomu wed buksa jano nikotare nitki uszy westeli. Dogodla jogo teke nichten wietzy niejo było Adalbert, ale jano mistar buksonitka. Miesta buksonitka jo stoja kóżdy żen zajcza ci naszczo minuto przed gledałką, aby sebie nitki swojego buksa rownał a robkował. Pierwej, aż jo ze swojego myszynego domka stupił na berlińsku drogu.
4: Es wuschem da wissebnech mischako asom kradu willigego hubschischen ja. Mio predoniki subili hub jasne zwirje da. Alle schickne wio van jas hubschetteralin mimo willigis ranjen jo. As wistos chusem witnichs derb nu svi mega wielgin hochwalowane buchs.
3: Tym drugim chaszebuskim myszkam a myszakam jo było to wielicanie misteria buksonitki już o dodos czeznate. Weni su jano kiwnuli z głowu, nikotare pak su jano hyści wili z głowu. Jaden żyn jo mutra myszka myszolinka plasu se dojc z piżarni namakała przeliż dobre kuski twarożka. Se wie, aż te kóżdy myszce sveže, ale nic jano myszkam. Teke suse dojce raži tvarošk ježe a jim kradu muce. Gaž su myszki a myszaki zase raz pebeli v ich spižarni. Co jan v takem paže pemega? Suse dojc ujk je policao pasle. Ale taka stara, mudra myszka, myszolinka se tak laszko łapisz nie dajo. Rozgliednie jowena se obijała pelicanych paslów, a jo sebie swy brzuszk dosytyje wele natkawa. Liepta, aż jo była ze spiżarne wen, jo se przed mistarjom buksonitku wielicawa, kak derje ten susedojc twarożk swoży.
5: Mają tam twarożk ze żirkami, a taki ze samie butry. Samo twarożk ze zelkami, a jeszcze lepsze z wyryżkami w nim mają. A co w gyrejkach mają mydry twarożk. Przestań, że się jan to raz. Mi już o sliny bierze, każ jano na to myslim.
4: Wyr jeszkowy, a mydry twarz grzetnie, jeszcze jam saunijsom. Myszyk zagrucy typ, myszka myszolinka, a nin to my se derje. Jak mam se dostać do spiżarnie, to już o dawno wim. A pierwi, aż mi stara mysz te najlepsze chwostczonki witnia, co holim sobie malsnie sam te słodne kuski.
3: Mister Buksonitka pakio nierozgliedny myszak, gęż zazdasz im hyszci nic we paslach swyszał niejo. Togodla jo w spiżarni snuchotał za chwostczonkami, a szłop. Ach, majekos, su pasle zapraznuli. A przy samym cewe sliedny żil buksa, mistarja buksonitki jo był gamsy.
4: Ka
1: kann in der Wugleder. Meine redenische Buchs. Schick noch was in ihr Arab, wenn ihr mir Buchs ja Piedermo. A Aschras kann ihr so mega hoppet, dass den Swad nicht warosch. Wird um so schem Nepo jedem. Zeugen ja mi Mischka Mischlinka, saß ihr als Nappe jeder war.
3: Stukanie, a mienanie jo było słyszasz pet cewem chaszebyskim myszonem swieszy. Niekotary myszkam jo było miejscar ja buksonitki samoluto. Gasu jo go trosztowali.
5: Och, szekno by mi go jeszcze wiele, wiele gorybisz, miejsca buksonitka. Przedstaj sobie. Gasty nieber jano najredniejszy buks przysajził, ale teke hyszczy swoją opuszku, a sama swoją mudru gwołku.
3: Mistar buksonitka jo musał chylku wetom se rozmysluwasz, coś jo jemu młoda myszka równo groniwa. Petem jeven wetyszeł. Ach, toś jo dokradnie za nim gliedał, jo zaupytnu, aż jo ven ze svejeju mutreju gwoku kiunu. Jano tak za siebie.
2: W Haszebuzu mają najrednejsze myszki, a myszaki jsme słyszeli. Synnażiam, aż ja se wam dzińcajśne czoinko spodobało lubiżisi, wicze caka już dalszne na was, po takim mniejsza serie aż do wiczego.
0: Raz, dwa, trzy!

0: Se lepjenska moda se ubija nove dizajnove drastvene žile su nastali ako graju s tradicionalnimi serskimi suknami. A to v ramiku vesebne živarnje projekta Zorb it veselipem. A to neš lepše, ved přijedocega tyženja budu unikate napšetajn. Kužde žen vam jaden taki unikat predstajome, a to ceni ninto za vas Gregor Klim.
1: Lepjańska Lieszy. Tak jak tytuł kolekcji Weteliski Wymarowieja z Lubniowa. Wena prezentuje trzy wesebne bluzy z tradycjonalnego slepjańskiego sukna w białej, mądrej, a takie seryjnej barwie. Te zwierzchne żele dają się indywidualnie przy talie gromadu wiedzasz, wenn je zwiedzują moderny look a komfort. Wesebny nagled pitują tej ramienia. Wojo przeżywała liska stare burskie szorce. Uże tego ja przyszywa za sersku drastu typiske czarne samoszane banczyki. Ku tej kolekcji słysza teke wielicna, dwójka, lieszojska koszula z czerwionym suknom serskiej lapy.
0: Jogasze gledasz na nasz internetowy blog, namakajesz o tam fota wet aktualnej kolekcji Liski Wymorowieje. Przyduce tydzień wet w autory su jej unikaty naprzedajn, a to we Sarskim Kulturnym Centrum je we Slepem. Myślisz o na to wet kuźdego żyla mają jano jaden egzemplar. To jo to wesebne patakem bydjeli chwatać dalszną drogostku projekta Zorb it wam wicze we Sarskim programie przedstajome.

0: Kužde leto uzveliu zavožba dr. Silvius Vodarc přirada a kuratorium bom přiducego leta. Kuratorium obstoje z čižašča cvonkojskih organizacijo, mja se nimi napšikvat NABU. Za leto 2006 a 2006 su uzvelili Libot cynu, nimski joto citerpapel. Maria Elikovska-Winklerova joso obšašava za tym bomom na našich sach.
1: Libot cyna jo bom tego leta, nimski citerpapel.
2: Myśmy veliškoku vesine mieli starše su, te si mieli druge slovo. To je vysica, ten je vysica jo citerpapel.
1: Jo, pšauje. Libotcina na serski tieke vesina abo vesica. Bom jo rozšriony pe skero całej Europie, a rozcio tieke na usokości aż do 2000 metru nad meriom. Jo ważny biotop za żedne drużyny zwierzęto. Tieke we naszych sach su libotcyny psiaci rosli.
2: To sme my tieke mieli tam przy janej drodze na uce veliškoku.
3: Te libotskie to są naprzeciw mojego gumna.
4: Na tej ulicy sme taj bom mieli. Ten tencent nie był wielki. Ten nie mykrynu dość wedy doch, albo co? Lebrazy su teke sknuli, a ten teke tam stojał, ten teke pen usknął.
5: No, już ją wydabyla. Już wszyscy są mogli wydu dosegnąć.
1: Nieżi 150 drużynu insektu, mylbu, bruku albo miateliku jo pokazanych na libotcynu, ako to jadnuczkę żriedło ca robi. Dokulaż jo drewo kradu miekę, nastawają w nich żery, któreż su za drugie ptaszki, a zwierzęta dobry schuł. Zapszałem jo libotcyna jaden bom, ako jo tyke z mało spokoją, a jo rezystentna przeciwo zimie a mrozoju. Rościo tyke na suchej a pieskołatej zimi. Wesebnie derie se pak rozszriana glinułatej zimi derie zastaranej zwedu. Mogę obgliduju zmienu klimy, ako zawinu za wetebieranie tego boma.
5: Tam już tamten pytkuju, tam jeszcze są żadne wysyce. Takie nie przy nas, nie to przez ten szuszy czas se strasznie zgubiło. Już jeszcze piciu mostrze jo, tam jo, tej se żył tak jak ten brzaska. O te lurarskie guli, o te wiecer mryje jak rostu. Gleto ka wszystkie ziemi nazemski deszcz, a ten nazemski deszcz tych wiecer nie dają. Przeszło piry. A zimy tylko jest mało, ale piry dało w septembrze, oktobrze, tam je dało w deszcze, novembrze, wiedro oddało inaczej.
1: Ukliełki libotcyny są miekliwe przeciwko ususzeniu. Wenase omłożują przedełszym przez ubijanie kerynio, a trzeba tylko dość światła. Libotcynu laszko speznajesz na sztomie.
5: Ta nieudy jest taka wielka, a mam mniejsze lopenka, a pędykiem ta szkóra inaczsza, ta jest taka wicer, no, pluła.
1: Na szkere młodych bomku są typiskie rusiane korkowe pory. Libotcyna, albo inac wesyca, ma małe, zupkate opienka na 5 do 7 cm dłujkiem ogonku.
5: Te są takie małe, a mają 4 takie szanki, a dlatego jest citerpapel, gdyż to jest samo cieslo. A w piśku wiecie było, jo.
1: Libotcyna mężorość aż do 30 metrów wielka. W naszym regionie ordują 70 do 90 lat stara. Pe niezi 15 litach pak jej rościenie wetebiera. W naszych sach pak znają libotcynu z kery mieńszu.
2: To są byli takie kryte, nie są przewielkie ordo, ale...
4: Są wielkie, tylko nie są, to jest trochę tak jak wierzchna, trochę to jest tak wielkie.
2: U nas byli to takie kry na łukach, to ja była tam mała weda, a na krzemie są byli...
1: Co mu libotcyne drewo bieru?
5: To drewo nie jest wiele wert. Nic mu. To jest plus, tak jak ten bom tam stojał, a chlotk dal, ale wacer drugie mają, a nieco wytok twarzy, tylko nie jest wert. To drewo jest mikie. Jeszcze to jest mikrze, jak topelowe drewo.
1: Libotcyne drewo jest wielkim laszkę, a mikie. Używa się tylko jako lipane drewo, niemski Sperholz, Świracki, a tylko za produkcję celuluzy.
2: Tego są mogli żarżania za senue widwy, a tak dalej, z tego gotować. To ja wiem, to są my tylko.
5: To pieniu nie...
1: Libotcinu su dujki cas vizeli ako konkurencu napšišivo drugim gospodarski važnim družinam bomu. Vesebnje su se ga starali ve škroki, hejce abo duby. Žinca płaši Libotcina ako ekologiski a zagelnikarstvo zajimna družina, a je je pisane opina ve nazimje obogašuju přírodnu krajinu.
2: A to som ja přecej obživoval ljec runoš žen več nije bil te lopenka, te su se tak chytali a te su stajne bili pe nemierje.
4: Jo, to opina se česu na tem bome pe nema. Končke nižem več, ali te ma, pičku lufte ma žo a pe nema se nože.
3: Jo, to se česu.
2: A to jo nam žišam nadpadnuo. Druge bomy su w mere byli, ale te su se stajnie gibali przy najmniejszych wieczach.
3: Ako lubinki, jo.
1: A to chytanie, czeskotanie se na serskie ugronijo tylko jeszcze redniej, libotanie.
5: Jo, liboco, jo. A to liboco, jo, te lopenka, a szpiczki wyczuje, piczko wycz.
1: A młody bomcyk, wesynka, jo rednuczka, libotka.
0: Jo, Marku, išo se znaš to redno pomenovanje na serski Lipotcina jo bom leta 2006 a 2006.

Jaden Sejnione Chenabogo Vedolni Wujitsi Yawapanye Kokota. Michael Maja, Josus dem Nabogom Sabirau, Anamako Petobne, Vedrugich Krajach. Avotom Jovesia Vilpschet Vimalitoma Verosla, Geret Pschinosko, Pet Titelom, Pschisvejbne, Apedobne Predoniki Wapanya Kokota. Miase Jopedo, Pschikwat, Zbelgiskie. Tam Retoju Kwashingoju, Pschisvijinju Guse Cegoretovania, venigaisch noch polderowach sach flandriskie, stak im plaflamo, jinsajotogil mister Antwerpen. Retarie na zimnokschenach könjach saschignu s pschewodom dujarskie musiki, de werne vrota su nische, tak asch wisse gus kradu nisko, a retarie mus retovasch na botze mimo nie, spetsetnie su brali sa svežin živu s veljom namazanu gus vet ustajenja kazni, živeš na ščosto živeš a dvažašča sa ščit zvieretove belgijske bieru zatenavok njapo. Dobyszara albo dobyszarka dostanio kronu, a kralojski płaszcz, a smio se pomienisz cewelito kral albo kraloka. Ojo nasza żinca jest na sarska sztucka, kżionionym swieżeniam.

Libot zina jo bomelita davatisac šešča dvažašča dla cogo su jen upitali a uznamenili to zgenioša v našem aktualnem šinosku. Za serskiju komponistku a grajarku na vesebnem instrumentše na terminje sme pijedali, kateraž živa na novem projekše. Usledki doživio publikum ten tužen petk v USA, na tom žeša narskvrš. Dajušne žije naše serije v Nowej Slepjańskiej Morze sme przygotowali. Poglednijmy z wami do nowego udarza naszego serskiego tyżynika Nowy Casnek. A dzisiaj mogę się jasylić na czojenko z myszkami a myszakami. Wiele wiasla życzę wam przy przysłuchaniu.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec Sebastro.
1: Vzáskego programa.
2: Vo vesebnem myšaku spšaušo redniu brodu žinca svišišo, ljubi Žiží.
3: Myšak v Hašebuzu. W Hašebuzu lubi Žiží. W Hašebuzu mają najrednejsze myszki a myszaki. Wierzcie mnie. Jo, na przodu tak. Dokulasz mają tam szykne myszaki brodu z buksą. A myszak Adalbert jo niega miał najwietszy a najrednejszy buks. Nięto paksu jomu wed buksa jano nikotare nitki uszy westeli. Dogodla jogo teke nichten wieci niejobuo Adalbert, ale jano mistar buksonitka. Mistar buksonitka jo stojo kuždy žen zajča, či naščo minuto pšet gledavkom, aby sebie nitki svejego buksa rovnav a robkoval. Pervi, až jo ze svejego myšenego domka stupil na barlinsku drogu.
4: Es wuschen da wissebnech mischako as vom gradu willigego hubschischen ja. Mio predoniki supeli hub jasne zwirje da. Alle schickne wio van jas hubschetteralin mimo willigis ranjen jo. As wistos chusem witnichs derb nu svi mega wielgin hochwalowane buchs.
3: Tym drugim hešebuskim myszkam a myszakam jo było to wielicanie misteria buksonitki już o dodos czeznate. Weni su jano kiwnuli z głowu, nikotare pak su jano hešči wili z głowu. Jaden žin jo mudra myszka myszolinka plasu se dojc z piżarni namakala pšeliš dobre kuski tvaroška. Se wie, aż te kużdy myszce sveže, ale nic jano myszkam. Teke suse dojce raži tvarošk ježe, a jim kradu muce. Gaž su myszki a myszaki zase raz pebeli w ich spižarni. Co jan v takem paže pemega? Suse dojc ujk jel policao pasle. Ale taka stara, mudra myszka, myszolinka se tak laszko łapisz nie dajo. Rozglednie jowena se obijała pelicanych paslu, a jo sebie swy brjuszk dosytyje wele natkawa. Liepta, aż jo była ze spiżarne wen, jo se przed mistarjom buksonitku wielicawa, kak derje ten susedojc tvarošk svoži.
5: Maju tam tvarošk ze žirkami, a taky ze samije butre. Samo tvarošk ze zelkami, a ještě lepše z vyriškami vini maju. A cevo gyrejkach maju mydre tvarošk. Přestaj, šo se jan to raz. Mi już o sliny bije, każ jano na to myslim.
4: Wyr jeszkowy a mydry twarz grzetnie, jeszcze jam saunjejsom. Myszyk zagrucy typ, myszka myszolinka, a nin to my se derje. Jak mam se dostać do spiżarnie, to już o dawno wim. A pierwi, aż mi stara mysz te najlepsze chwostczonki witnia, co holim sobie malsnie sam te słodne kuski.
3: Mistar buksonitka pak jo nierozgledny myszak, kęż zazdasz im hyszci nic we paslach swyszał niejo. Togodla jo w spiżarni snuchotał za chwostczonkami, a szłop. Ach, majekos, su pasle zapraznuli. A při samém ceve sliedne žil buksa, mistarja buksonitki jo byl kamsi.
4: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: da kann ihn der Vogel nicht haben. Meine Redne ist ein Buchs. Schick noch gewasch in ihr Arabke, wenn ihr mir Buchs ja Piedermo. A Aschras kann jeser mega hoppe, da stehen's Wort nicht wahrosch. Wird um so schem Nepo jedem. Zeugen ja mi Mischka Mischlinka, saß ich als Nappe jeder war.
3: Stukanie, a mienanie jo było słyszasz pet cewem chaszybyskim myszynem swieszy. Niekotary myszkam jo było miejscar ja buksonitki samoluto. Gasu jo go trosztowali.
5: Och, szekno by mi go jeszcze wiele, wiele gorybisz, miejsca buksonitka. Przedstaj sobie. Gaste nieber jano najrednejší buks přisajžil, ale také hyšči svoju opušku a sama svoju mudru gvouku.
3: Mistar buksonitka jo musel chylku vetom se rozmyslovaš, což jo jemu młoda myška rovno groniva. Petem jeven vetyšel. Ach, tož jo dokradně za ním gledal, jo zaupytnu, až jo ven ze svejeju mutreju gvoku kivnu. Jano tak za sebe.
2: V Chašebuzu majú nejrednejšie myšky a myšaky, sme slyšali. Se nažiam, až ja se vám žincajšne čojenko spedobalo ľubižiši, víče caka južo dalšne na vás, po takém mejša sederie až do víčeko.
0: Raz, dva, tři!

0: around 9 o'clock at night on by Central Park, and I turn a corner, and there he was, a giant owl in the middle of the sidewalk.
1: The wingspan must have been.
2: Jeden Tag obguzluje cewu metropolu, smywy USA w New Yorku, a żowo flako, to jo eurazijska sowa, konkretnie szubut, czy na czele, jo żywy był w klitce, pen leše 2000 a dvažašča jo uliešil z tamnego zvierenca. Jadno leto jo bol liche ve veľkém mieščanskem Central Parku. Jadna nova filmová dokumentácia pod titulom Wild Inside ulicujo čojenie šubota.
3: I hear him! Oh!
1: What happens when you take a bird that had been in a cage for his whole life and you just let him go?
3: He's wild, but he lived with people all his life. We've never seen anything like this, ever.
4: A wiele ludzi suje o bobkę dżubali przez całe leto, a suje o stawiznu przewodzili, aby się jaro zahorene, po to, jak deryje so flaku żywieniu w New Yorku przymierzył. Wiele ludzi je flaku symbolom za swobodu, a za związek między przyrodą a miastem. But wow.
2: To groni znata serska grajarka na tereminie Karolina Eik. Wena jo stvariva soundtrack za film, filmovu muziku.
4: Mie je vo sebie zahorivo, kak čitne a samostatne vun beje, a kak so vopstojo nas čam přimirio, jo. Jo stavizne pak su tež zrudne a bone pečevko. Jo svoboda je rjana a inspirovaca, ale runočasne bežívanie ve mieste tiež jara strašné za ňo.
2: Jo, flako na koncu umrejo na ratvinem gaže, to jo diskusiu ve New Yorku ubožilo, kak obhradame se živými zvieratami ve mieste. Karolina Eik k tomu čojeniu stvariva muziku na vesebný part, jeden svejský muzikový svet za flako a za mesto New York, ako ve na samagroni.
4: Ja sem nahrávania flakových bohaňov a druhé zvuky ptáčkov popčevava, a potom z tutih zinkov nove instrumente kreirava, a potom z tutimi instrumentami sem komponovala. Tak pravine, napšikvatiš maš jen piu, jen tačka, piu, potom moš to všelakih tolinah, piu, piu, pum, a potom maš melodiju z jeno zvuka.
2: Ja, a rezultat toga procesa slyšim o, to je udesk jeje filmovej muziky.

0: Se lepjanska moda se ubija nove dizajnove drastvene žile su nastali ako graju s tradicionalnimi serskimi suknami. A to v ramiku vesebne živarnje projekta Zorb it veselipem. A to neš lepše, ved přijdecega tyženja budu unikate napšetajn. Kužde žen vam jaden taki unikat predstajome, a to ceni ninto za vas Gregor Klim.
1: Slepjańska liesie. Takio titel kolekcje weteliski wymaruje z Lubniowa. Wena prezentirio ci wesebne bluzy z tradicjonalnego slepjańskiego sukna we białej, mödrej, a teke cerjenej barwie. Te zwierchne żele dają se indywidualnie przy talie gromadu wiesaż, weni zwizuju moderny look a komfort. Wesebne nagled pitujo tej ramienia. Wojo przeżywała liska stare burskie szorce. Uże togo jo przyszywa za sersku drastu typiske carne samoszane banczyki. W kutej kolekcji słysza teke wielicna, dwójka, lieszojska koszula z czerwonym suknom serskie lape.
0: Jogasze gledasz na nasz internetowy blog, namakajasz tam fota wet aktualnej kolekcji Liski Wymorowieje. Przyjdący tydzień wet w autory są jej unikaty naprzedajn, a to w Sarskim Kulturnym Centrum w Slepem. Myślisz na to wet każdego żyla mają jano jeden egzemplar. To jest to wesebne, po takim bydjeli chwatać dalszną drogostką projekta Zorb it wam wicze w Sarskim programie przedstajomy.

0: Kužde leto uzveliju zavožba dr. Silvius Wodarc přirada a kuratorium bom přidocego leta. Kuratorium obstoje z čižašća cvonkojskih organizacijo, mja za nimi napšikvat NABU. Za leto 2006 a 2006 su uzvelili Libot cynu, nimski joto citerpape. Marija Ilikovska-Winklerova joso obšašava za tym bomom na naših sach.
1: Libot cyna jo bom tego lieta, niemski cytarpapel.
2: Myśmy weliśko ku wesyne mieli starsze, te si mieli drugie słowo. To jest wysyca, ten wysyca jo cytarpapel.
1: Jo, przałje. Libot cyna na serski tyke wesyna albo wesyca. Bom jo rozszliony pe skoro całej Europie, a rościo tyke na usokości aż do 2000 metrów nad meriom. Jo ważny biotop za żadne drużyny zwierzęto. Tylko w naszych sach są libotcyny przecież rosli.
2: To my tylko mieli tam przy jednej drodze na ulicy Weliszkoku.
3: Te libotskie to są na przyszło mojego gumna.
4: Na tej ulicy my tutaj bom mieli. Ten tęcens nie był wielki. Ten nie mykrynu dość wedy doch, albo co. Lebrazy są takie sknuli, a ten takie tam stoją, a ten takie pęt usknął.
5: No już ją wydabyła. Już wszyscy są mogli dosegnąć.
1: Nieżi 150 drużynu insektów, mylbu, bruku albo miateliku jo pokazanych na libotcynu, ako to jadnuczkę żredło ca robi. Dokulaż jo drewo kradu miekę, nastawają w nich żery, któreż są za drugie ptaszki, a zwierzęta dobry schuł. Zapszałem jo libotcyna jeden bom, ako jo tyke z mało spokojom, a jo rezistentna przeciwo zimie a mrozoju. Rościo tyke na suchej a pieskołatej zimi. Wesebnie derje se pak rozszerja na glinułatej zimi derje zastaranej zwedu. Młogę obgliduju zmienu klimy, ako zawinu za wetebieranie tego boma.
5: Tam już tamten pytkuju, tam jeszcze są żadne wysyce. Takie nie przy nas, nie to przez ten szuszy czas se strasznie zgubiło. Już jeszcze piciu mostrze jo, tam jo, tej se żył tak jak ten brzaska. U te luralskie guli, a u te wiecer mryje jak rostu. Gleto ka wszyscy, tak się nazemski deszcz. A ten nazemski deszcz tylko wiecer nie dają. Przecież jo piry. A zimy jest tylko mało, ale piry jo dalo septembere, oktobere, tam jo dalo deszcze, nofembere, wiedro jo dalo inaczej.
1: Ukliełki libotcyny są miekliwe przeciw ususzeniu. Wenase omłożują przedełszym przez ubijanie kerynio, a trzeba tylko dość światła. Libotcynu laszko speznajosz na sztomie.
5: Ta nieurza jest taka wielka, a mam mniejsze lupenka, a pędykiem ta skóra inaczej, ta jest taka wicer, no pluła.
1: Na szkere młodych bomku są typiskie rusiane korkowe pory. Libotcyna, albo inaczej wesyca, ma małe, zupkate opienka na 5 do 7 cm długim ogonku.
5: To są takie małe, a mają 4 takie szanki, a dlatego jest cytarpapel, gdyż to jest samo ciesło. W piśku wiecie było, jo.
1: Libotcyna mężorość aż do 30 metrów wielka. W naszym regionie ordują 70 do 90 lat stara. Pe niezi 15 litach pak jej rościenie wetebiera. W naszych sach pak znają libotcynu z kery mieńszu.
2: To są byli takie kryte, nie są przewielkie ordo, ale...
4: Są wielkie, tylko nie są. To jest taka gwiaźna, trochę to jest tak wielkie.
2: U nas byli to takie kry w naukach. To ja była tam mała weda, a na krzemie są byli...
1: Co mu libotcyne drewo bieru?
5: To drewo nie jest wiele wert. Nic mu. To jest plus, tylko aż ten bom jo tam stojał, a chlotk dal, ale wacer drugie mają, a nieco wytok twarzy, tylko nie jest wert. To drewo jest mikie. Jeszcze to jest mikrze, jak topelowe drewo.
1: Libotcyne drewo jo wielgin laszkę, a mikie. Używa się tylko jako lipane drewo, niemski Sperholz, Świracki, a tylko za produkcję celuluzy.
2: Tego są mogli żarżania za senue widwy, a tak dalej, z tego gotować. To ja wiem, to są my tylko.
5: To pieniu nie...
1: Libotcynu są dwójki czas widzieli jako konkurencu na przysiwo drugim, gospodarski ważnym drużynam bomu. Wesebnie susega starali we szkroki, hejce albo duby. Żeńca płasi Libotcyna jako ekologiski, a zagelnikarstwo zajmna drużyna. A jeje pisane opiena we nazymie obogasiują przyrodnu krainu.
2: A to, co mnie przecej obdziwował, lec runoż żeden wieczny był, te lopienka też się tak chytali, a też stajnie byli we niemierie.
4: Jo, to opina se czesu na tym bomie pędyma. Kończkę niż on wiecz, ale to ma pićku lufty ma żon, a pędyma se w noży.
3: Jo, to se czesło.
2: A to jo, nam dzisiaj nadpadło. Drugie bomy su w mierze byli, ale te su se stajnie gibali przy najmniejszych wieczach.
3: Ako lubinki, jo.
1: A to chytanie, czeskotanie se na serskie ugronijotyke jeszcze redniej, libotanie.
5: Jo, liboco, jo. A to liboco, jo, te lopenka, a szpiczkę wyjściuje, piczkę wyjściuje.
1: A młody bomcyk, wesynka, jo, rednuczka, libotka.
6: Jo, Marku, išo se znaš to redno pomenovanje na serski Libotcyna jo bom leta 2006 a 2006.

0: pożyczenia.
1: Helga Tatanova ze Żylowa zwiesi żynca swój cia 70 narodny dzień. Przyjaszelki a przyjaszele wejsne domowinskie kubki jej uczobnie gratulujuju. Zdrowa rywestasz a se żywienia jaselisz. Ako teke witaj wetku barka a net zyszce nazy Rubina. Wynamy, że se jaselisz na wieliki kulowaty bostakowy zwiesień we kresu familie a przyjaszelo. Krzeszczasy temu narodnemu dniu życy jej teke cwonki kora w Łużyca, szo to nieś lepsze. Nadal wiele wiasela przy śpiewaniu a drugich aktywitach.